zostało zbytnie młodzież. Oczywienny zmes, czy dziewienny zmes. Nie znam ona de policji, zawsze w okawach policji. Zbrosu słomy dier, zbrosu słomy dier. Zbrosu mnie się śli, barwa wraca na kośki.

Pobiegnął wody, krzyczywienny zmerz, krzyczywienny zmerz. Nie znam ona gdy policja, zawsze w łukawach policja. Prosto słomy gier, prosto słomy gier. Prosto słomy gier się jeśli, barwa wraca na kośki.